Alkohol ne rešuje problemov. A mleko jih pa, ali kaj? Radio Ena Rok. 100% rok.